0: daj zgody!
1: No ale co, Barbara? Rekin!
0: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

Edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

litra, możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

Choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak nieznośnie. Robi się, gdy

0: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, oświadczył ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, Rosji. Według szefa MSZ w Kijowie, fakt, że delegacja ukraińska pod przewodnictwem premier Julii Swirydenko wzięła udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, świadczy o gotowości Kijowa do dalszego rozwijania tego dialogu. Każdy centymetr tej instalacji odpowiada 5 kilometrom powierzchni Księżyca. W centrum Świętego Jana w Gdańsku można oglądać gigantyczną replikę srebrnego globu stworzoną na podstawie zdjęć NASA, zawieszoną pod gotyckimi sklepieniami dawnej świątyni.
2: Można tu siedzieć, robić zdjęcia z każdej strony, oglądać.
3: Jakby się było w kosmosie.
4: Jakie to jest uczucie leżeć pod Księżycem?
5: No, powiem szczerze, że takie odprężające, co się nie spodziewałam.
4: Z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej.
5: Tak, to prawda. Warto obejrzeć go po prostu całego tak dookoła. Ja ogólnie kocham kosmos, kocham Księżyc.
4: Te sklepienia to taki trochę kosmos w tym wszystkim.
5: Trochę tak. Taki, no nie spodziewałam, bo zazwyczaj widzimy go właśnie z jednej strony, a tu możemy go obejrzeć z bliska, z każdej.
1: Ze zwiedzającymi i leżącymi pod Księżycem rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
6: Trwają prace nad serialem BBC opowiadającym o wczesnych latach grupy The Beatles i czasie, gdy John Lennon i spółka występowali w nocnych klubach Hamburga. Właśnie poinformowano o nowych twarzach w obsadzie Hamburg Days. To znany z serialu Sex Education Asa Butterfield, jak również gwiazdor serialu Elementary John Lee Miller.
7: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w ten poniedziałek w Toruniu. Po nocnej burzy przychodzi kolejny gorący dzień, jednak już prawdopodobnie nie tak rekordowy, jak to było jeszcze wczoraj. Dziś do 33 stopni maksymalnie, po południu może popadać, a także niewykluczone, że zagrzmi. Na razie od samego rana już ponad 20 stopni Celsjusza, 23-24. Ta temperatura będzie dość szybko rosła.
0: Dzień dobry, ptaszynki nasze kochane. Witamy bardzo serdecznie w pierwszy taki poniedziałek, pierwszy wakacyjny.
7: Mam nadzieję, że towarzyszy wam dużo słońca, szczególnie tego w głowie, no i wolności, wakacyjnej
0: i
7: wolności.
0: Tak, w serca. Tak. Piotr Olszowski
7: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: To jest wakacyjne rano i dobrze na tej fali w Radiu Gra. Dzień dobry, cześć. No i tu właśnie zwracamy się szczególnie do tych, którzy muszą pójść do pracy. Ci, którzy nie muszą pójść do szkoły, mogą sobie smacznie spać. Być może nawet nas nie słyszą w tej chwili.
1: No właśnie, ale skoro idziecie do pracy i macie na przykład dzisiaj imieniny, to pamiętajcie, może być to słodki dzień. Weźcie tylko ze sobą cukierki albo ciasto.
0: A do kalendarza tak na dłużej zajrzymy już za chwilę. Zostańcie blisko radia.

Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: Dobre wakacyjne granie o poranku w Radiu Gra na tej fali do naszej dobrej poniedziałkowej playlisty. Za chwilę wrócimy, ale teraz zgodnie z obietnicą, bo skoro powiedzieli coś pan prezenter, pani prezenterka, to czemu mają nie dotrzymać słowa, prawda?
1: Zaglądamy. A, teraz mówimy B.
0: B.
1: W naszym kalendarzu. Dzisiaj imieniny Piotra, Pawła, Beaty, Marii, Emmy i Iwety. Najlepszego, moi drodzy, najlepszego.
0: Piotrze, Pawle, Beato, pozdrawiamy. Dzień rybaka również w kalendarzu, dzień ratownika wodnego, ochotniczego, pogotowia ratunkowego, a wiadomo, że czas taki mamy wakacyjny, że pozdrawiamy ratowników, obyście nie mieli pełnych rąk roboty, a wszystkim spędzającym wolny czas nad wodą zachęcamy i polecamy do tego, żeby robić to z głową.
2: Reklama.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Renu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów

0: swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
3: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: dobre granie od samego rana. Tymczasem pierwszy wakacyjny weekend w Toruniu za nami. No i co z tym związanego jest? Oczywiście kamionki i nasz miejski autobus, który już nieco częściej jeździ, bo już po 9, o 11, o 13, o 15 i o 17 możemy wybrać się prosto z Torunia, z Placu Świętej Katarzyny albo na kolejnych przystankach, no i jechać się po pluskach.
1: Przed siebie, a później wrócić albo zostać, zabierając ze sobą śpiwór, namiot, jak tylko warunki pogodowe będą na to pozwalały. To jest ta inicjatywa naszych urzędników i toruńskiego MZK już sprzed kilku sezonów, sprzed kilku lat. Cieszy się chyba popularnością. Tam zawsze bardzo wesoło jest w tym autobusie. Oj, nie wiem, czy jechałaś kiedyś.
0: Jest dużo piasku. Linia 141, ostatni autobus powrotny do Torunia, 18:10. I tego się trzymajmy. Pum, pum.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Shakira w radiu gra o poranku Daj Daj. No i dała znowu czadu jak piłkarze na mundialu.
1: Tak, oczywiście Shakira dała czadu, a możemy dać jeszcze czadu niedługo, ponieważ zaśpiewa dla nas Maciej Maleńczuk.
0: Naprawdę?
1: Ostatnia nocka o poranku w radiu gra, tak tylko u nas.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Czas

0: umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
6: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w ten poniedziałek w Toruniu. Po nocnej burzy przychodzi kolejny gorący dzień, jednak już prawdopodobnie nie tak rekordowy, jak to było jeszcze wczoraj. Dziś do 33 stopni maksymalnie, po południu może popadać, a także niewykluczone, że zagrzmi. Na razie od samego rana już ponad 20 stopni Celsjusza, 23-24. Ta temperatura będzie dość szybko rosła.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
7: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze na 88,8 FM. O 7 u nas kolejne informacje. W raporcie będzie też trochę o pogodzie, a my teraz chcieliśmy się skupić na takim małym plastikowym przedmiocie, skupiając się i schodząc do rzeczywiście fizyczności. Mianowicie na toruńskiej karcie miejskiej JOBO pojawiły się takie ciekawe dane statystyczne na stronach miejskich. Mianowicie ponad 55,5 tysiąca użytkowników już ma ta karta miejska.
1: Sporo, może być więcej, ale może być też i mniej, ponieważ pamiętajcie, tylko do 30 czerwca jest ważny wasz status mieszkańca. Więc jeżeli jeszcze nie uaktualniliście swoich danych w aplikacji, no to trzeba to zrobić.
0: Bo jak nie uaktualnicie swojego statusu mieszkańca, to wiecie, czym to się może zająć. W momencie panowie zapukają do drzwi, a pani co tu robi? Halo?
1: Nie!
0: Już!
1: Nie!
0: Nara, z miasta.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: I już za chwilę godzina 7, a na naszej antenie to pora oczywiście na wiadomości. Pomimo tego, że są wakacje, to my wszyscy pracujemy.
1: Pracujemy, ciężko.
0: I pracują dla was nasi reporterzy.
1: No to i przynoszą najświeższe informacje z miasta, ale też z kraju, ze świata, więc zostańcie blisko radia. Raport w Radiu Gra już za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
13: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Po reklamie.
1: Poniedziałek w kalendarzu, 29 dzień czerwca, jest 7, czas na kolejny raport.
0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Od dzisiaj obowiązują zmiany w ruchu w rejonie ronda honorowych dawców krwi w Toruniu. Ma to związek z modernizacją torowiska. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Przejazd przez rondo w kierunku Kaszczorka jest zamknięty. Objazdy poprowadzono konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości Wyszyńskiego. Obowiązuje też zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka dla pojazdów jadących konstytucji 3 maja od strony olimpijskiej.
0: Kasia, a co się zmienia w komunikacji miejskiej?
14: Autobus nocny N91 od przystanku Rubinkowo Park and Ride pojedzie objazdem Wyszyńskiego Konstytucji 3 maja do Ligi Polskiej. Chodzi wyłącznie o kursy wykonywane przez Kaszczorek.
0: I jeszcze jedna informacja dla pasażerów NZK. Rozpoczęły się wakacje. W związku z tym od dzisiaj obowiązują feryjne rozkłady jazdy. Nie będą wykonywane kursy dedykowane młodzieży szkolnej. Nie będą jeździły też linie autobusowe numer 21, 22, 39, 80 i 152. Więcej informacji na Gra FM.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Pęknięty pas startowy na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w nocy został naprawiony. Z powodu upałów na jednym z pasów startowych w nocy pojawiły się pęknięcia. Część lotów była przez to opóźniona. O poranku samoloty na stołecznym lotnisku startują już zgodnie z planem. Przypomnijmy, problemy są też na kolei. 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów. Taką informację przekazano w porannym komunikacie PKP Intercity. Zostańcie z nami już za moment na naszej antenie raport sportowy, a także informacje pogodowe dla Torunia.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
0: To jest raport sportowy, zapraszam. Kanadyjski sen trwa na mundialu. Zawodnicy z klonowym liściem na piersi awansowali do 1/8 finału. Pokonali 1-0 RPA, które po porażce wraca do domu. A teraz polscy siatkarze, którzy pokonali Argentynę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Ale nie wynik całego meczu jest tym razem najważniejszy, bo to pierwszy set tego spotkania zapisze się w historii dyscypliny. Argentyna wygrała go 50-48.
15: Na pewno będziemy sobie wspominać tego seta, natomiast ten, gdyby był wygrany, z pewnością byłby dużo lepiej przez nas wspominany i na dłużej zostałby w pamięci. Na pewno będziemy pamiętać tego seta, natomiast najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy dzisiaj.
0: Podsumował Aleksander Śliwka. W kolejnych setach Polacy górą.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
0: Przed nami kolejny upalny dzień w Toruniu z maksymalną temperaturą nawet do 35 stopni Celsjusza. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur i niewykluczone, że pod koniec dnia może popadać przelotnie deszcz.
16: Może powiemy to jeszcze raz, to jest pierwszy poniedziałek tych wakacji.
17: Tak.
16: Tak, tak, tak, czyli dzieci siedzą w domu, a dorośli muszą iść do pracy.
17: A też woleliby siedzieć w domu, bo pozaciągać żaluzję i coś chłodnego wziąć do ręki i zostać po prostu.
16: Oj, tak, tak, taka kawka na zimno, to jest to. Olivia Ciszewska.
17: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: I dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka, pierwsza wakacyjna, jak to już padło na tej antenie. No i wakacyjny też horoskop przed nami. A co w nim?
1: Sytuacja w gwiazdach wygląda następująco, mój drogi.
0: Kurczę, jakoś tak niepokojąco to powiedziałaś, co?
1: Ale nie, co jest? Jest dobrze ogólnie.
0: Co się dzieje?
1: Mamy księżyc w Kosiorożcu i słońce w Raku. Okay. A to daje nam takiego kopa ambicji od samego rana, naprawdę.
0: Słońce w Raku to nawet rozumiem. Byłem na słońcu w ten weekend, wyglądam jak rak. Czy to o to chodzi?
1: Ale pewnie słońca też wyglądałeś, bo tylko czekałeś na to, aż się pojawi.
0: Oczywiście, że tak. Miałem wrażenie, że w ogóle nie znika, ale okej.
1: Okay. Dlatego, jeżeli czujecie od samego rana, że nie możecie się aż doczekać swojej pracy, bo pewnie tam macie klimatyzację, no to wiecie już dlaczego. Tak też gwiazdy mówią. Strzelec dodatkowo będzie miał dzisiaj szczęście do pieniędzy, a koziorożec dostanie prezenty od losu, ale raczej w postaci pochwał i dobrego słowa.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: to dziwić, że tak powielane były te ciągłe apele na przykład o to, żeby pić wodę. W Toruniu, tak słyszałem, to ludzie podobno wodę ze źródeł geotermalnych ojca dyrektora pili, żeby się ochłodzić, bo nawet ona nie jest taka gorąca.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
9: BYD.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: O reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra na tej fali. Za chwilę do tej poniedziałkowej, już wakacyjnej playlisty wrócimy, ale na moment jeszcze wracamy do piątku, bo to w piątek właśnie na toruńskiej Motoarenie był pogrom. Press Grupa Deweloperska Toruń wygrała z Chronoplast Włókniarzem Częstochowa, uwaga, aż 67-23.
1: No to może przypomnijmy, poprzedni mecz, czyli ten z Lublinem, nasi też wygrali z szóstką z przodu. Tam było 61-29. Mhm. A to oznacza, że w krótkim czasie księgowa naszego toruńskiego klubu musiała wypłacić zawodnikom równowartość 128 punktów.
0: Pozdrawiamy tę jedyną osobę w Toruniu, która z dobrej pasy naszego klubu, owszem, cieszy się, ale jakby trochę inaczej.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, to już za nami w Radiu Gra.
1: A do godziny 8 pojawi się na naszej antenie jeszcze diva Celine Dion i ona obudzi nas do życia.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Links.

0: 224. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz treningu, który naprawdę cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
2: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: Przed nami kolejny upalny dzień w Toruniu z maksymalną temperaturą nawet do 35 stopni Celsjusza. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur i niewykluczone, że pod koniec dnia może popadać przelotnie deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie od samego rana. W Toruniu dzisiaj coraz cieplej, ale chyba już nie będzie rekordów. Za to rekordowo piękne zdjęcie. Jeżeli udało wam się takie zrobić w trakcie Dni Torunia, które już za nami, to jeszcze dziś do końca dnia możecie je zgłosić do konkursu. Tak, tak, nie wiem. Wiem, że ty, Olo, bardzo często robisz zdjęcia swoim smartfonem.
1: Głównie selfiki. Nie wiem, czy to się zalicza tutaj, ale wyślę wszystkie oczywiście.
0: No, nie byłeś niestety punktem Dni Torunia. Trzeba dopisać w następnym roku taki. No i jak byliście, no to wklejajcie w komentarze na oficjalnym facebookowym profilu miasta Torunia. Radio Gry.

0: to już blisko godziny 8 na zegarze, a w takim Chicago na przykład dochodzi pierwsza.
1: A dlaczego w Chicago? Bo jak donosi najlepiej poinformowany w niepotwierdzonych informacjach człowiek w piłce nożnej, niejaki Fabrizio Romano, Robert Lewandowski właśnie w Chicago spędzi kolejne miesiące, a kto wie, może lata.
0: Klub nazywa się Chicago Fire, a mnie to się wydaje, że nie jeden polski klub mógłby mieć Fire w nazwie, zwłaszcza w ostatnich dniach, to tak w odniesieniu do pogody.
1: A o niej więcej już za chwilę po raporcie. Bądźcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
9: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek o poranku, mamy już godzinę 8, czas na raport Radia Gra.
12: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Dzisiaj wstrzymano ruch tramwajów linii numer 1 na odcinku od Alei Solidarności do przystanku przy Skarpie. Jedynką nie pojedziemy do 17 lipca. Z tymi informacjami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Zmiany są związane z naprawami infrastruktury torowej i sieciowej. Na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności została uruchomiona linia tramwajowa numer 9. Dalej kursuje zastępczy autobus ZT5. Tam wprowadzono korekty czasu przejazdu i zwiększono częstotliwość w godzinach szczytu.
12: Zmieniamy temat. Toruńskie Gwiazdy 2026 za nami. To była już 21. edycja tego wydarzenia. Za nami także koncert. Słuchacze Radia Gra tradycyjnie już wybierali laureatów w ramach tego plebiscytu. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło w piątek w Fosie Zamkowej. Nagrody prezydenta Torunia. Statuetki Flisaka wręczono w czterech kategoriach. DJ roku, Nadzieja roku, Płyta roku oraz wykonawca roku. A w kategorii Nadzieja roku wygrał Petito.
14: Emocje mi towarzyszą naprawdę świetne. Jestem bardzo zadowolony. Długo pracowałem, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o rozwój, więc taka nagroda utwierdza mnie w przekonaniu tylko i wyłącznie, że idę w dobrą stronę. I co? Jestem zadowolony. Mega wdzięczny fanom, mega wdzięczny moim ludziom.
12: Mówił Petito. Do rozmów z laureatami będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie. Słuchacie raportu? Prezydent Ukrainy wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. Ogłaszając to podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy, oświadczył:
15: Nikt
12: i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załęskiemu orderu Orła Białego. Tuż po tym Załęski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Za nami wyjątkowa uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy Dersiego Warda w Żużlowej Alei Gwiazd przed Moto Areną. Ward jeździł dla Torunia w latach 2009-2014. Przypomnijmy, że jego znakomicie zapowiadającą się karierę przerwał tragiczny wypadek w 2015. Dodajmy, że Dersi Ward na piątkową uroczystość w Toruniu przyjechał z rodziną. A po tym wydarzeniu rozpoczął się mecz, w którym Press Toruń wysoko wygrał i pokonał Włókniarze Częstochowe 67-23. Kolejny mecz przed toruńskimi żużlowcami już 5 lipca. Będzie to pojedynek na wyjeździe z drużyną GKM Grudziądz.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
12: Nawet 35 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Przed nami więc kolejny upalny dzień w naszym mieście. Niektóre prognozy mówią o tym, że pod koniec dnia powieje nieco silniejszy wiatr i może przelotnie popadać deszcz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Może nie słyszeliście, może nie pamiętacie, przypominamy, dziś w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Tropików mamy.
0: No i wszystko jasne, dlaczego jest taka pogoda.
1: I tak sobie łączymy te kropki na termometrze, chociaż nie, to się wszystko chyba rozmyło, rozlało.
0: Ja nie wiem, to były kreseczki chyba wcześniej.
1: Kiedyś tak. Piotr Kolszowski.
0: Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Gorący poranek i hity pełne słońca prosto z anteny Radia Gra. Dla was. Tak, dlatego pamiętajcie o czapeczce, o kapeluszu, o okularkach przeciwsłonecznych, ponieważ, jak podają specjaliści, i tutaj się widzisz, doinformowałam, gorące powietrze przede wszystkim wysusza oczy, powodując parowanie filmu łzowego, chroniącego ich powierzchnię. W efekcie pojawia się zaczerwienienie, pieczenie oraz wrażenie piasku pod powiekami.
1: Matko, z córką, to zabrzmiało naprawdę jak jakiś kącik porad takich medycznych. Pani doktor, a maść końska na przykład, gdyby tak smarować sobie na plecy, to pomoże, czy zaszkodzi?
0: Jezu, dobrze, na plecy okej, ale nie w oczy, nie w oczy.
1: Okej, dobra.
2: Radio Gra. Hity pełne słowa.

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A od kilku dni już mówi się o upałach. Nie tylko o rekordach temperatury, ale też o skutkach tych upałów. No i tak na przykład mamy pęknięty pas startowy na lotnisku Okęcie. Na pewno słyszeliście. No, na szczęście pas jest już naprawiony.
1: Ale to nie ma co tutaj marudzić. Każdemu się zdarza pas, czy tam pasek. Czasami po prostu pęka. Dieta zawsze załatwi sprawę.
0: A do tego mamy opóźnione pociągi i problemy z klimą, bo podobno nie w każdym składzie klimatyzacja działała.
1: Patrzcie, klimatyzacja nie działa. Niech się ludzie cieszą, że w pociągach grzejniki powyłączali.
0: No tak. Dobrze, że chociaż niedziela handlowa była i mogliśmy wyjątkowo chętnie celebrować to święto. No w końcu każdy wie, że najchłodniej jest w markecie przy mrożonkach.
2: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę.

0: Dobre granie od samego rana w Toruniu. Mam nadzieję, że jeszcze się nie rozpuściliście i jesteście z nami. W sobotę też tak gorący temat się pojawił na naszej antenie, ponieważ zaczęliśmy odliczanie do festiwalu Nada. Już tylko 10 tygodni do wrześniowego festiwalu, a wczoraj pojawiła się specjalna chillowa strefa Nady w Galerii Handlowej Plaza.
1: Proszę bardzo, czyli w trakcie festiwalu zakupów można było na chwilę odpłynąć do festiwalu muzycznego. Także tak jak my, jeśli lubicie poleżeć sobie na leżaczku, a nie prażyć się na słońcu, to jest to chyba idealna alternatywa.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to you, Radio Gra. Pięknie nam zagrało, to już za nami.
1: A przed nami hicior nad hiciorami. Coś, co w lato pewnie zabrzmi na niejednym grillu. Piersi i bałkanica. To jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Reklama.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
11: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renotorun.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Nawet 35 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Przed nami więc kolejny upalny dzień w naszym mieście. Niektóre prognozy mówią o tym, że pod koniec dnia powieje nieco silniejszy wiatr i może przelotnie popadać deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: dobrze wam gramy w Radiu Gra, to hity pełne słońca. A my tu z Olem trochę o wakacjach dyskutujemy i wspominamy, jak to było w czasach szkoły. Jak trzeba było najpierw zarobić, żeby później móc wydać.
1: Tak było, nie kłamiemy. Bo kiedyś to uczniowie mogli chociaż, nie wiem, podręczniki sprzedać, spieniężyć to ustrojstwo i wydać na lody czy tam inne zachcianki. A dziś w takich podstawówkach to oddawać muszą.
0: No ale przecież sposobów na zarobek jest całe mnóstwo. Ktoś będzie potrzebował, żeby pieska wyprowadzić. Ktoś inny da okna sobie umyć. Jeszcze inny dywan wytrzepać.
1: Zachęcamy do podejmowania prób zarobku. To zawsze buduje świadomość. Młody człowiek od razu wie, ile się trzeba narobić, żeby sobie później w ramach zachcianki na przykład zestaw powiększony z frytkami kupić.
0: I od razu ochota na fast fooda przychodzi.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to już bardzo blisko 9 na zegarze, a na termometrze mam wrażenie, te wskazówki i wskaźniki idą szybciej niż wskazówki zegara.
1: I ja przez chwilę nie byłam pewna, czy to temperatura, czy co, to jakieś odliczanie może.
0: Chyba tak.
1: Odliczanie kolejnych dni wakacji.
0: Miejmy nadzieję, że nie końcowe odliczanie, bo co się wydarzy później. Na pewno wydarzy się raport, czyli najświeższe informacje to u nas już za chwilę, a tuż po nim też będzie trochę już konkretów o pogodzie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
3: BYD. Build your dreams.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 29 dzień czerwca, jest 9, czas na raport.
10: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Ponad 25 tysięcy toruńskich uczniów rozpoczyna właśnie wakacje. Wróćmy jeszcze na chwilę do piątkowego miejskiego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się w szkole podstawowej numer 11 przy ulicy Gagarina.
11: Koniec roku, jak oceny? Dobra, średnia, świadectwo z paskiem, bez?
12: Świadectwo z paskiem.
11: Elegancko. Musiałaś się dużo uczyć na to? Czy dużo?
12: Tak, dużo.
11: A jakie przedmioty zwłaszcza lubisz, a których nie lubisz?
12: Najbardziej lubię angielski i polski, a tak najbardziej nie lubię to przyrodę.
13: Bardzo fajny!
11: Ale cieszysz się, że już się kończy, czy
13: tak,
11: jest?
13: Tak, cieszę się, że już się kończy.
11: I dużo nauki było.
13: Tak.
11: Jakie przedmioty najbardziej, jakie najmniej lubisz?
13: Tak samo jak Amela, moja koleżanka, angielski i polski, a najbardziej nienawidzę przyrody.
11: No właśnie nie wiem, o co chodzi z tą przyrodą, ale jak tutaj pytam ludzi, to wszyscy mówią, że nie lubią przyrody.
10: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. A skoro wakacje, to inaczej funkcjonują autobusy i tramwaje MZK. Od dzisiaj obowiązują feryjne rozkłady jazdy, nie są wykonywane kursy dedykowane młodzieży szkolnej. Na trasy nie wyjeżdżają linie numer 21, 22, 39, 80 i 152.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Dziś z problemami zmagają się pasażerowie kolei. Część składów notuje solidne opóźnienia.
15: Opóźnione o dokładnie 75 minut jest teraz pociąg z Zakopanego do Gdyni przez Warszawę. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic. Pierwszy poniedziałek wakacji i to widać tutaj na dworcu. W hali głównej spotkałem przed chwilą m.in. tych, którzy jadą na obóz harcerski. Zaskoczyły ich tu informacje, że są pociągi opóźnione nawet o prawie 2 godziny.
10: To był Michał Dobrołowicz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: 35 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia. To będzie więc kolejny gorący dzień w naszym mieście. Na niebie sporo słońca, do tego trochę chmur i pod koniec dnia może przelotnie popadać deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Pięknie wszystkim Państwu dziękujemy o poranku za ten pierwszy wakacyjny wspólny poranek w Radiu Gra.
16: Mamy nadzieję, że macie sporo słońca w sobie, w duszy, jak i za oknami, no i że będziecie z nami jutro od samego rana tak samo.
9: I bardzo serdecznie pozdrawiamy jeszcze tych, którzy być może już zaczęli urlopowanie, bo są podobno takie przypadki. Mm-hmm. Teraz nasz suchy doszły.
16: Ale oni pewnie nie wstają aż tak rano. Oliwia Ciszewska.
9: Piotr Olszowski, dobrego dnia, trzymajcie się i do jutra. Cześć.

0: I to się nazywa hit pełen słońca. Hity pełne słońca. Gramy wam w radiu. Gra Two Face już za nami, ale mam nadzieję, że nie jest to numer proroczy. Fire in your eyes. Umówmy się, tego gorąca ognia mamy już troszeczkę dosyć, więc będziemy dzisiaj szukali schłodzenia. To z całą pewnością. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Ja dzisiaj tego schłodzenia pomogę wam poszukać u nas w mieście. Także taki jest plan. Do 13:00 schładzamy. Jak? Jeszcze nie wiem, ale coś wspólnie na pewno wymyślimy. Cześć, dzień dobry. To są nieustające wakacje w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a tu są...

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Złotych netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
3: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
2: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Kygo, Khalid i Griffin oszczędzają miłość dla kogoś innego i to samo nam radzą, a my tymczasem, no, możemy chyba powiedzieć zamiast save my love, to save my truskawki. Czytam właśnie o tym, że polskie truskawki podbijają Europę i jesteśmy drugim producentem w Unii Europejskiej. Wyprzedza nas tylko Hiszpania, a w naszych polskich truskawkach cała Unia Europejska jest wprost zakochana. Z tego, co czytam, w zeszłym roku Polska wyeksportowała 74 tysiące ton truskawek, 59 tysięcy ton mrożonych, 15 tysięcy ton świeżych. No to, moi drodzy, to wszystko mi się składa do kupy. Ja już chyba wiem, czemu sezon na truskawki tak szybko się kończy.
1: Słuchasz Radia Gra.
0: Na osłodę po tych wszystkich wysłanych w świat truskawkach zostawiam was z Madonną i bardzo dobrym numerem Into the Groove.

0: To dla wszystkich tych, którzy odliczają już od ostatniej godziny w pracy. Ja wiem, siedzieć się nie chce, szczególnie w taką pogodę. No chyba, że macie w pracy klimatyzację. To zupełnie inna sprawa. Kesha i TikTok w Radiu Gra Toruń. Takie melodie wam podrzucamy. A ja wam podrzucę, no, do okazji i podpowiedź. No właśnie, co można robić po robocie? Kąpieliska pod Toruniem, gdzie można się bezpiecznie kąpać, gdzie czekają na nas ratownicy i gdzie czeka zimna woda. Plaża miejska w Chełmży już działa. Od 10 do 18 do 30 sierpnia można korzystać. Strzeżone kąpielisko jest też nad jeziorem Kamionkowskim, otwarte od poniedziałku do soboty 10-18, a niedziela 9-18 i do 23 sierpnia nas zaprasza. I mamy jeszcze kąpielisko nad jeziorem w Józefowie, gmina Lubicz, czynne codziennie od 10 również do 18, również do 30 sierpnia. Także tam można jechać, tam można się udać, a jeżeli tylko cokolwiek nowego się pojawi, jeżeli tylko pojawią się jakieś informacje na temat tych kąpielisk, to możecie być pewni, wszystko u nas usłyszycie. A tymczasem możecie zawsze zaglądać na gra.fm, na naszej stronie też cała masa aktualności na was czeka.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
8: BYD. Build your dreams.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
1: 35 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia. To będzie więc kolejny gorący dzień w naszym mieście. Na niebie sporo słońca, do tego trochę chmur i pod koniec dnia może przelotnie popadać deszcz.
17: To jest Radio Gra.

0: To Deny
1: i Tokio. Ja tak z czystej ciekawości sprawdziłam, jaka prognoza pogody dla Tokio na dzisiaj i mają trochę lepiej niż my. Temperatura ledwo poniżej 30, ale jednak no i zachmurzenie i mają deszcz jeszcze w planach w ciągu kilku najbliższych dni. Co tam się u nas wykluje pogodowo, to za chwilę będziemy sprawdzać i oczywiście mamy dla Was też najnowszy raport. Koniecznie zostańcie blisko. 10 już za moment.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
15: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
1: I mamy punktualnie 10:00. Pora na najnowszy raport. Dajcie głośniej i posłuchajcie.
0: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. W weekend ruszył 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest, który potrwa do 3 lipca. W programie znajdziemy ponad 120 filmów z całego świata oraz liczne spotkania z twórcami i gośćmi specjalnymi. Podczas sobotniej gali otwarcia festiwalu nagrodę odebrała m.in. Dorota Stalińska. To był Złoty Anioł dla damy polskiego kina.
3: Bardzo kocham ten festiwal. To jest jeden z fajniejszych festiwali w Polsce i bardzo chętnie, jak tylko mogę i czas pozwala na to i jak zostanę zaproszona, to zawsze tu chętnie przyjeżdżam. Mówię, ogromny szacunek mam do organizatorów. Mam wrażenie, że to jest taki nasz festiwal, rzeczywiście bardzo też środowiskowy, bez napinki. Wspaniała publiczność jest tutaj i wspaniali goście, więc cieszę się bardzo.
0: Mówiła aktorka Dorota Stalińska. Zmieniamy temat i teraz mamy ważne informacje dla kierowców. Od dzisiaj obowiązują zmiany w ruchu w rejonie ronda honorowych dawców krwi koło szpitala dziecięcego. Ma to związek z modernizacją torowiska. Przejazd przez rondo w stronę Kaszczorka jest zamknięty, wprowadzono objazdy. Obowiązuje też zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka dla samochodów jadących Konstytucji 3 maja od strony olimpijskiej. Uważajcie, zwracajcie szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Co najmniej do wieczora będą obowiązywać ostrzeżenia 3 stopnia przed upałem w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
17: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów.
18: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
17: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście, jak najbardziej.
0: Mówił w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj bez zaskoczeń to kolejny upalny dzień w naszym mieście. Dziś ma być trochę chłodniej niż wczoraj, bo do 35 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, a w drugiej części dnia raczej wieczorem może przelotnie popadać, do tego powieje silniejszy wiatr. Jutro ma być do 28 kresek na termometrach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
1: Cześć, dzień dobry, chwila po 10:00, tu cały czas radio gra, przed nami hity pełne słońca, wiele ich będzie w tej godzinie, to wam mogę obiecać. Natalia Kawałek, zapraszam do 13:00, za godzinę kolejny raport, a już teraz Ale Farben i René Miller, dajcie głośniej koniecznie.

0: I to są hity pełne słońca. Kiedy leci Makarena, to człowiek wie, że lato jest blisko. A jak nie lato, to karnawał. Równie gorący okres, ale umówmy się, to jest ta wakacyjna Makarena. Mario Byskin za nami w radiu gra, a przed nami między innymi Sylwia Grzeszczak. Numer, który przyniesie nam odrobinę ochłodzenia, również takiego emocjonalnego. Słowa na K, to za parę chwil. Zostańcie blisko radia gra.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do branżowego

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: King of my castle w Radiu Gra Toruń. Takie melodie podrzucamy. To są hity pełne słońca i pełne dobrej energii. Wiadomo, takie dla was szykujemy. Tak jak Toruń, słuchajcie, przygotował dla nas wszystkich fantastyczną wakacyjną akcję. Ponad 500 wydarzeń, dzięki którym te wakacje będą mijały nam trochę przyjemniej. I ja wiem, w dużej mierze to są atrakcje dla dzieciaków, bo umówmy się, dorośli aż tak nie są rozpieszczani i 2 miesiące wakacji to się nie uzbierają, niestety, nawet jakby cały urlop na raz wykorzystać, ale mimo wszystko, gdybyście mieli trochę wolnego czasu popołudniami albo nie mieli po prostu planów, co zrobić z waszymi dzieciakami, to zaglądajcie koniecznie na stronę ilovetoruń.pl. Tutaj znajdziecie pełną rozpiskę, co każdego dnia się dzieje. Więc, moi drodzy, dzisiaj jeszcze sporo atrakcji przed nami, wakacyjne rozśpiewanki, zajęcia na orlikach czy wakacje z szachami, na basenach szkolnych też dużo rzeczy się dzieje, zaglądajcie śmiało. Codziennie kilkanaście rzeczy czeka na was w mieście. No i przez całe wakacje kilkaset wydarzeń. Coś fajnego dla siebie na pewno tutaj znajdziecie.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
7: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
12: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
13: O reklamie.
14: Jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj bez zaskoczeń to kolejny upalny dzień w naszym mieście. Dziś ma być trochę chłodniej niż wczoraj, bo do 35 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur, a w drugiej części dnia raczej wieczorem może przelotnie popadać, do tego powieje silniejszy wiatr. Jutro ma być do 28 kresek na termometrach.
1: jest Radio Gra.

0: Gramy wam hity pełne słońca, takie hity, które poprawiają nastrój, dzięki którym czujecie wakacje, ale jak wakacje, to czasem też tematy nieco poważniejsze i w radiu gra Toruń poważniejszych tematów. Absolutnie się nie boimy, a wręcz podpowiadam, że z tymi poważnymi tematami czasem wiążą się przyjemności. Jeżeli chodzi o oddawanie krwi, no to powinniście wiedzieć, że za oddanie krwi należy się czekolada, należy się dzień wolny od pracy, no a przy okazji może na miejscu będą na was czekały jeszcze jakieś gadżety, także zachęcam, zaglądajcie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa u nas w Toruniu. To jest Gagarina 212. Warto zaglądać, bo krwi w wakacje szczególnie brakuje. A można zrobić coś dobrego. I tak jak mówię, dostać dzień wolny od pracy, można dostać zapas czekolady. Wiadomo, w taką pogodę ciężko tę czekoladę przetransportować, ale w sumie od razu zrobi się taka gorąca czekolada. To też może być całkiem przyjemne. A więc zaglądajcie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza szczególnie licznie tłumnie, jakby co? Mają tam naprawdę fajną klimatyzację.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A my w Radiu Gra Toruń mamy naprawdę fajne hity pełne słońca. More Than a Kiss to przed wami.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
11: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
12: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
13: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Punktualnie 11, nasi dziennikarze również są punktualni, przychodzą do Was z najnowszym raportem.
19: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Za nami pierwszy wakacyjny weekend z bardzo wysoką temperaturą. W taką pogodę wiele osób szukało ochłody nad wodą. W całym kraju tylko ostatniej doby utonęło 17 osób. Policjanci jak co roku apelują o ostrożność. Mówi nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej.
20: Nieważne, ilu by było policjantów skierowane, ile jednostek pływających przez skuterów wodnych, rozsądek i odpowiedzialność tak naprawdę należy do każdego, indywidualnie do każdego z nas.
19: W weekend w Kujawsko-Pomorskim doszło do 3 tragicznych utonięć. W Gosławicach w powiecie aleksandrowskim mężczyzna wpadł do stawu. Kolejna tragedia wydarzyła się na jeziorze Zacisze w pobliżu Torunia. 44-latek, który pływał na desce SUP, zaginął. Jego ciało odnaleziono po poszukiwaniach. Do śmiertelnego wypadku doszło również nad jeziorem Brzuskim w powiecie Rypińskim. Tam życie stracił mężczyzna.
21: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
19: Ruszył remont torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w Toruniu w ciągu Trauguta Lubickiej i Szosy Lubickiej. Od dzisiaj do 17 lipca wstrzymany został więc ruch tramwajów numer 1 od Alei Solidarności do przystanku przy Skarpie. Na torach pojawiły się tramwaje numer 9, które kursują od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności. Szczegóły na stronie Gra FM.
21: O tym się mówi w Toruniu.
19: Wystartowały wakacje. Miasto przekonuje, że przygotowało 500 różnego rodzaju imprez, wydarzeń, warsztatów czy spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A jakie plany mają uczniowie z podstawówki numer 11 przy Gagarina w Toruniu? To tam byliśmy z naszym mikrofonem, bo to tam w piątek odbyło się uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego.
22: W czerwcu lecę do Gruzji, a potem będę chyba do babci.
23: Tam będę jechała w góry i tam koleżanka u mnie będzie na noc i coś może jeszcze.
24: Jak to jest z tymi wakacjami? Coś zaglądasz do książek, czy całkowity odpoczynek?
22: Odpoczynek całkowity.
19: Z uczniami z SP numer 11 w Toruniu rozmawiał Artur Stochla. MGW wydało w poniedziałek 2 ostrzeżenia meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego. To alert 3 stopnia dotyczący upału oraz alert 2 stopnia dotyczący burz. Ten drugi będzie ważny do jutra do godziny 6. Według synoptyków burza i deszcz dotrą do Torunia dzisiaj w nocy. W najcieplejszym momencie tego poniedziałku termometry w Grodzie Kopernika zatrzymają się na 33 kresce.
18: po 11 w poniedziałek. To może być moment, kiedy czujecie, że trochę wam brakuje energii, sił i mocy, ale od czego macie nas? Od czego macie Radio Gra? Macie nas od tego, żeby was porozbudzać. No to lecimy, polecam zrobić sobie kawę mrożoną najlepiej w taką pogodę i dać głośniej Radio Gra. Wake me up before you go, go to grupa One.

0: to jest numer, dzięki któremu ich poznaliśmy. This Love i Maroon 5 w Radiu Gra. Takie piękne hity, pełne słońca wam podrzucamy. Przy okazji czytam sobie tak właśnie z ciekawostek, że no właśnie, jest to zespół, który zanotował najwięcej numerów jeden w historii amerykańskich stacji pop. Aż 11 kawałków. Numer jeden na liście. No, piękny jest to rekord. Jeżeli wy natomiast macie jakieś rekordy wakacyjne, którymi chcielibyście się pochwalić, to my was do tego gorąco zachęcamy. Chcemy was zachęcić, drodzy słuchacze, żeby się chwalić swoimi wyjątkowymi osiągnięciami. Czy to liczba zjedzonych gofrów, czy to liczba najdalszych, najgorętszych wakacji. No, śmiało, chwalcie się, zaglądajcie na naszą stronę i dzielcie się swoimi rekordami. Mogą być muzyczne, sportowe, mogą być po prostu dziwne, mogą być jakiekolwiek. Muszą być przede wszystkim wasze. Śmiało, rekordowe wakacje. To nasza wakacyjna zabawa. Zaglądajcie na naszą stronę i dzielcie się swoimi rekordami.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
8: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: płacisz i oszczędzasz.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Dawid Podsiadło i sezon w Radiu Gra Toruń. Sezony mamy różne. Mamy sezon na jedzenie lodów bez upamiętania, mamy sezon na gryzienie przez komary, ale mamy też sezon rowerowy. Jeżeli brakuje wam motywacji, brakuje wam sposobności, żeby pojeździć sobie na rowerze, to mam dla was fantastyczną podpowiedź. Najbliższa sobota, kiedy pogoda będzie już nieco przyjemniejsza, nie, no, dużo przyjemniejsza, takie 10 stopni mniej, mniej więcej, no to szykuje nam się właśnie w Toruniu sportowy rajd rowerowy. 10 kilometrów, 2,5 godziny jazdy, tempo dostosowane do rodzin z dziećmi, bo to właśnie taki rodzinny rajd jest organizowany. Udział bezpłatny, od razu mówię, więc warto zaglądać na oficjalną stronę toruńskiego MOSiR-u albo Stowarzyszenia Go Sport, bo to oni organizują całe to zamieszanie. Także najbliższa sobota, fajna traska do zrobienia w fajnym towarzystwie. Polecamy gorąco.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A szczegóły znajdziecie m.in. na Facebooku, także kto ma Facebooka, niech tam szuka konkretów. A teraz konkretnie wam zagramy Art Company i Suzana.

And I think to myself, why now? Why?

0: Reklama.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Dziesiątego lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: IMGW wydało w poniedziałek dwa ostrzeżenia meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego. To alert trzeciego stopnia dotyczący upału oraz alert drugiego stopnia dotyczący burz. Ten drugi będzie ważny do jutra do godziny 6. Według synoptyków burza i deszcz dotrą do Torunia dzisiaj w nocy. W najcieplejszym momencie tego poniedziałku termometry w Grodzie Kopernika zatrzymają się na 33 kresce.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: okay. No i to mi się podoba. To się nazywa dobre podejście. Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie okej, tak jak śpiewał James Blunt. Słuchajcie, Radia Gramy, zbliżamy się powoli do godziny 12, co oznacza, że za chwilę będziemy mieli półmetek poniedziałku. Czyż nie pięknie to brzmi? No, całkiem sympatycznie i całkiem optymistycznie. Półmetek poniedziałku, no za chwilę go przekroczymy, za chwilę też na naszej antenie ten najnowszy raport i dowiemy się, czy u nas w mieście też wszystko jest okej. Zostańcie blisko radia, nigdzie się nie ruszajcie, będziemy mieli też tę najnowszą prognozę pogody i jeszcze więcej hitów pełnych słońca.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
8: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
9: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Jest za gorąco lub za zimno.
12: Wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
13: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
14: Po reklamie.
0: Jest 12:00, samo południe, poniedziałek, 29 dzień czerwca. Mamy dla Was najnowszy raport. Posłuchajcie.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe, a na początku sport. Pomorzanin Toruń po raz trzeci z rzędu ze srebrnym medalem Hokej Superligi. W rywalizacji o tytuł mistrza Polski w hokeju na trawie Pomorek zmierzył się w ubiegły weekend z siemianowiczanką Siemianowice. W sobotę nasi laskarze przegrali 2-4, a wczoraj w Toruniu również lepsza była ekipa ze Śląska. Wygrała 4-2 i dwumecz 8-4.
14: Dzieje się na drogach.
2: Od dzisiaj obowiązują zmiany w ruchu w rejonie ronda honorowych dawców krwi w Toruniu. Ma to związek z modernizacją torowiska. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Przejazd przez rondo w kierunku Kaszczorka jest zamknięty. Objazdy poprowadzono konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości Wyszyńskiego. Obowiązuje też zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka dla pojazdów jadących konstytucji 3 maja od strony olimpijskiej.
14: Kultura w Radiu Gra.
2: Za nami 21. edycja Festiwalu Toruńskie Gwiazdy. Statuetki Flisaka wręczono w 4 kategoriach. W tej płyta roku zwyciężył Marone i płyta Marone Solo.
16: No oczywiście jest to super uczucie, aczkolwiek najbardziej czuję taki szok. To dla mnie szok ze względu na to, że nie spodziewałem się, że mogę akurat tą kategorię wygrać. Bardziej spodziewałem się, że będzie nadzieja roku, ale jest płyta roku, także super, dla mnie lepiej tak naprawdę, bo jednak dużo włożyłem serca w tą płytę.
2: Mówił raper z Torunia Marone.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
2: 35 lat temu z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni model Fiata 125P. Jak duży Fiat zapisał się we wspomnieniach kierowców?
17: Te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziły oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów. Natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne.
2: Mówił Maciej Bień z Muzeum w Fabryce w dawnych halach FSO.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: 33 stopnie pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. Niedziela była w naszym mieście rekordowa. Według IMGW termometry pokazały w Grodzie Kopernika 40 stopni. Dzisiaj na niebie sporo słońca. Według synoptyków nad region nadciągają burze i deszcze. Do miasta mogą dotrzeć dzisiaj wieczorem albo w nocy z poniedziałku na wtorek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Trzeba przyznać jedno, całkiem dobrze nam się toczy ten poniedziałek, mamy już popołudnie, a tego chyba wszyscy potrzebujemy, żeby było jak najbliżej wieczora, chłodu, no i wyjścia z pracy, to przede wszystkim. To pod to dobre popołudnie gramy hity pełne słońca.

0: Snap i numer The Power w Radiu Gra. Takie melodie pełne słońca, ale też pełne dobrej energii wam podrzucamy. Jeżeli chodzi o moc, to sporo mocy w sobie mają te wszystkie osoby, które urodziły się 29 czerwca. Tak sobie zerkam. Co charakteryzuje osoby urodzone właśnie dzisiaj? No to mamy tak. Wybitni intelektualiści, ludzie bardzo przydatni ludzkości. Podobno często zostają odkrywcami, wynajdują coś nowego i niezwykłego. Przy okazji są honorowi, bardzo wszechstronni, troskliwi, ale również mają w sobie coś dokuczliwego. Tak z ciekawości zerknęłam, kto znany nam się urodził właśnie w tym czasie. I mamy tutaj na przykład młodą, bardzo zdolną polską aktorkę Michalinę Olszańską, ale też Kamilę Mendes, a do tego wszystkiego między innymi Sławomira Mrożka czy wokalistkę Nicole Scherzinger. Jeżeli wy natomiast 29 się urodziliście, koniecznie dajcie znać, czy macie w sobie coś dokuczliwego. Tak czy siak, wszystkiego dobrego, trzymajcie się dobrze. No i przede wszystkim 100 lat naszym dzisiejszym solenizantom.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Do ostatniej nutki w Radiu Gra Toruń to oczywiście Jugocon i Malciki po godzinie 12. A tymczasem, jeżeli planów na dzisiejszy wieczór nie macie, to mam dla was podpowiedź. Zaglądajcie do Odnowa. Kino studenckie Niebieski Kocyk zaprasza dzisiaj na 18 na wyjątkowy, ale to bardzo wyjątkowy seans. Absolutny klasyk. No, jedni uważają, że to jest kino klasy B, inni, że najwybitniejsze dzieło polskiej popkultury. Chodzi o film Klątwa Doliny Węży. Fantastyczny, fenomenalny film z lat 80., który w tym roku powrócił i to, uwaga, z autorską narracją Łony, więc czegoś takiego jeszcze nie było, żeby kino lat 80. łączyło się z raperem współczesnego świata. Dzisiaj godzina 18, Odnowa, zaglądajcie, kino studenckie Niebieski Kocyk zaprasza gorąco. Mamy nadzieję, że wieczorem aż tak gorąco nie będzie, chociaż emocje w trakcie oglądania na pewno będą spore.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. And it goes.

0: Kiedy miłość w życiu się pojawia, to bardzo łatwo ją rozpoznać można i bardzo łatwo można o niej też napisać piosenkę, jeżeli jest się utalentowanym, tak jak ta ekipa Will.i.am i Ava Simons, This Is Love, to są hity pełne słońca. A jak to będzie ze słońcem w najbliższym czasie? No właśnie, to będziemy sprawdzać. Najnowsza prognoza pogody dla naszego miasta już za parę chwil. Zostańcie blisko.
1: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
13: BYD. Build your dreams.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
17: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: 33 stopnie pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. Niedziela była w naszym mieście rekordowa. Według IMGW termometry pokazały w Grodzie Kopernika 40 stopni. Dzisiaj na niebie sporo słońca. Według synoptyków nad region nadciągają burze i deszcze. Do miasta mogą dotrzeć dzisiaj wieczorem albo w nocy z poniedziałku na wtorek.
20: To jest Radio Gra.

0: I to się nazywa dobra propozycja. Tańczyć całą noc, szczególnie, że nocą temperatura znacznie przyjemniejsza do tego, żeby żyć, niż w ciągu dnia. Miles Smith, Nice to Meet You, to za nami w Radiu Gra, a przed nami jeszcze sporo dobrego, sporo hitów pełnych słońca, sporo informacji lokalnych, a o 13 najnowszy raport. Z takimi planami was zostawiam, a ja jutro słyszę się z wami już od godziny 9, także trzymajcie się ciepło, bawcie się pięknie, no i do usłyszenia. Dobrego popołudnia wam życzę. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Natalia Kawałek, kłaniam się i jutro o 9 również się melduję, a za chwilę już tutaj przy mikrofonie zamelduje się Marcin Wiśniewski, który obiecał, że dużo dobrego wam dzisiaj po południu zagra, a jemu to bym akurat wierzyła, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tak samo jak wierzę w to, że Bee Gees przed 13 to też jest bardzo dobry wybór. Numer Tragedy to dla was już teraz.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex, Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Mocno dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
19: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
20: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
21: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
1: Po reklamie.
22: To jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na najnowszy raport, czas na serwis informacyjny.
23: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Rekord temperatury maksymalnej dla Torunia stał się faktem. IMGW przedstawiło mapę z potwierdzonymi najwyższymi odczytami temperatur z całego kraju. W naszym mieście termometry pokazały wczoraj 39,9 stopnia. Cieplej było tylko w Słubicach o nieco ponad pół stopnia. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze do 20 będą ważne ostrzeżenia meteo dotyczące upałów. Wydano także alert drugiego stopnia dotyczący burz. Te nad region mogą przebyć dzisiaj wieczorem. W Polsce jeszcze do połowy tygodnia żar będzie lał się z nieba. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
24: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni. Do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Efekt upałów to też niski stan wody w wielu rzekach. Stan suszy hydrologicznej dotyczy m.in. zlewni Warty w województwie łódzkim,
23: mówił Michał Dobrołowicz.
25: Kultura w Radiu Gra.
23: W Toruniu wystartował międzynarodowy festiwal filmowy Bella Toffee Fest. W programie 120 filmów oraz liczne spotkania z twórcami i gośćmi specjalnymi. W ubiegły weekend Złoty Anioł za niepokorność twórczą powędrował do Agaty Kuleszy.
0: Trochę się zdziwiłam, bo z jednej strony nie mam poczucia, wydaje mi się, że ja jestem niezwykle pokorną aktorką, ale później zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi z tą moją niepokornością i tak pomyślałam, chyba Agata, to jest dobrze i chyba chcą cię nagrodzić za to, że jesteś w zgodzie z samą sobą i że jesteś odważna uprawiać ten zawód po swojemu.
23: Mówiła w Toruniu aktorka Agata Kulesza. Festiwal Toffee Fest potrwa do 3 lipca.
10: Dzieje się na drogach.
23: Powoli rozpoczyna się przebudowa Olsztyńskiej w Toruniu. Drogowcy przygotowują nową organizację ruchu na czas prac. W ubiegły weekend na skrzyżowaniu Ceramicznej i Olsztyńskiej powstało tymczasowe rondo. Zwracajcie uwagę na znaki, zwłaszcza gdy wyjeżdżacie spod marketu w tej okolicy. Tam duże zmiany.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
23: 34 stopnie to maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Jutro w Toruniu słupki rtęci nie przekroczą już 30, a potem przez kilka kolejnych dni będzie 24-25 stopni. To już końcówka fali upałów w naszym regionie, ale zbliża się burzowy front. Wydano ostrzeżenie IMGW 2 stopnia, będzie ważne do jutrzejszego poranka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
12: Wiem, Natalia Kawałek podkręcała już od 9, że to pierwszy oficjalny dzień wakacji. No i tak też właśnie jest. Było ogniście i będzie jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Temat pogody wraca, no bo to chyba ostatnimi czasy jeden z najważniejszych tematów w naszym kraju. Kłaniam się, dzień dobry po 13. Witajcie w Radiu Gra, mamy dla was hity nie tylko pełne energii, ale także i pełne słońca. Na początek Elton John, a później Shakira. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: nigdy nie przeminął, nigdy.
1: To Sydney Polak w radiu gra. Za nami gorący weekend. No, jak powiem gorący, to lekko jest to niedopowiedzenie. Zdecydowanie było upalnie, rekordowo spierdęci oscylowały w okolicach 40. No i kto wie, czy to jeden z nie najgorętszych weekendów od czasów historii pomiarów tychże temperatur, no bo byliśmy zdecydowanie na szczycie tej listy miejsc, gdzie jest najbardziej gorąco w naszym kraju. Patrzę sobie na prognozę pogody na najbliższych kilkanaście dni. W środę więcej deszczu, jutro już poczujemy odrobinę orzeźwienia. Pod koniec tygodnia słupki, że tak powiem, będą już normalizowały się w okolicach 23-24 stopni. Słońce i deszcz naprzemiennie w tygodniu, który dopiero zaczynamy, ale prognoza pogody w szczegółach będziemy wam ją prezentowali dzisiaj kilkukrotnie. Nie odchodźcie zbyt daleko zatem.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Dobrze pograne, to są hity pełne słońca w Radio Gra. Teraz czas na was, oddajemy wam głos w letnim klimacie. Temat, no skoro dzisiaj wakacje oficjalnie startują, no to czas zapytać, jakie macie plany z nimi związane.
1: Ja wyjeżdżam do pracy, także że ambitnie w tym roku.
2: Jakiej pracy, poopowiadaj.
1: Nad morze, jako kelnerka będę pracować.
3: Ja za to wyjeżdżam na wakacje, a potem jadę zdawać patent żeglarski.
2: Na czym to polega?
3: Przez 11 dni będę szkolona do egzaminu, w 11 dzień zdaję egzamin, żeby uzyskać patent.
2: A twój pomysł na wakacje?
4: No, myślę, że będę większość siedziała w domu, ale pojadę na obóz sportowy początkiem sierpnia.
0: O, czyli młodzi ludzie podchodzą ambitnie do tematu. Nudy nie będzie.
5: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
5: BYD. Build your dreams.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Wafel teatralny złoty 45 sztuka. Sos Daftona różne rodzaje 520 gramów 4,59 opakowanie. Kostka zielona łąka piekuś 29,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Biedronka.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.
6: 34 stopnie to maksymalne wskazania termometrów na dzisiaj. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Jutro w Toruniu, Słupki, Rtęci nie przekroczą już 30, a potem przez kilka kolejnych dni będzie 24-25 stopni. To już końcówka fali upałów w naszym regionie, ale zbliża się burzowy front. Wydano ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia, będzie ważne do jutrzejszego poranka.
7: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: jest Gordo i Loco Loco w Radio Gramy. Zaglądamy na mundialowe boiska, bo tam już decydująca faza, czyli kto przegrywa, ten po prostu odpada. Kanada wczoraj pokonała rzutem na taśmę Republikę Południowej Afryki, RPA 1-0. Brazylia o 19 zmierzy się z Japonią. Niemcy dziś o 22:30 zagrają z Paragwajem, a w nocy Holandia podejmie Maroko. I to jest bardzo ciekawe spotkanie. To o 3:00 w nocy dla tych, którzy kochają futbol. Bardzo mocno jest to propozycja.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: A my mamy jeszcze inną propozycję na tu i teraz, czyli nasze wiadomości. Te startują punktualnie o 14:00. Teraz Robert Miles, One and One.

0: Zone Słońca.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: To jest poniedziałek, 29 dzień czerwca w kalendarzu i 14 na zegarach, czas na kolejny raport.
3: Dzień dobry, Michał Mrozek. Zapraszam na raport. To był tragiczny weekend nad wodą w regionie. W Kujawsko-Pomorskim doszło do 3 utonięć. W Gosławicach w powiecie aleksandrowskim mężczyzna wpadł do stawu. Kolejna tragedia wydarzyła się na jeziorze w pobliżu Torunia. W miejscowości Osówka 44-latek, który pływał na desce SUP, zaginął. Jego ciało odnaleziono po poszukiwaniach. Do śmiertelnego wypadku nad wodą doszło również nad jeziorem Brzuskim w powiecie Rypińskim. Tam życie stracił mężczyzna. W całym kraju tylko wczoraj utonęło 17 osób.
1: Kultura w Radiu Gra.
3: W Toruniu wystartował festiwal filmowy Bella Toffee Fest. Dzisiaj w naszych raportach zdajemy sprawozdanie z gali otwarcia, na której byliśmy z naszym mikrofonem. Złoty Anioł za niepokorność twórczą trafił do Tomasza Szucharda.
4: Znaczy, to jest niesamowitym wyróżnieniem. I czym jest niepokorność? Wydaje mi się, że czymś, czym należy się kierować w sztuce. Nie wiem, czy ja do końca to robię, ale też jakoś specjalnie z nurtem nie idę. Wydaje mi się, że staram się przygotowywać zawsze ciekawie do rzeczy, które robię i ta moja ciekawość potem też ciekawi ludzi. Może tym jest niepokorność po części.
3: Toruński Toffee Fest potrwa do 3 lipca. Zmieniamy temat. Rozpoczęły się wakacje. Korytarze SP numer 11 w Toruniu opustoszały, a mówimy o placówce przy Gagarina, bo to tam w piątek pojawił się prezydent miasta na oficjalnym zakończeniu roku.
5: Dziękuję nauczycielom, zarówno tym pedagogicznym, nauczycielom niepedagogicznym, pracownikom administracji oświaty za ten codzienny wysiłek, który wnoszą, by wszystkie placówki w Toruniu funkcjonowały. Wszystkiego najlepszego. Widzimy się dopiero we wrześniu.
3: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Aplikacja do płatności za parkingi i bilety MPay straciła zezwolenie na działalność. A co ze środkami klientów?
6: Pieniądze mają być bezpieczne. Do końca września MPay ma rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami. Środki nie mogą zostać zablokowane, a klienci będą mogli je swobodnie wypłacić na inne rachunki. Spółka zarządzająca aplikacją nie może też zawierać nowych umów, a więc rejestrować nowych kont.
3: Tłumaczył Igor Skrzypek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: To upalny dzień w Toruniu, prawdopodobnie ostatni w tej fali upałów. Dzisiaj jeszcze termometry pokazały 34 stopnie, jutro ma być już 27-28. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystne, na niebie sporo słońca, ale wieczorem lub w nocy z poniedziałku na wtorek przez region może przejść burzowy front. Wtedy popada i mocniej powieje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Dzień dobry, po 14. No właśnie, jeszcze ciepło, gorąco. Tak, tak, cały czas w wielu miejscach Polski te słupki rtęci, no mocno powyżej 30 dzisiaj pokazują, więc nie jeden łyk wody dla ochłody, klimatyzacja albo wiatrak na pełnej mocy musi chodzić. A my gramy orzeźwiająco, za chwilę u nas Kygo, a później Hathaway z What is Love. Marcin Misiewski, kłaniam się podobnie. Dzień dobry.

0: Pet Shop Boys w Radio Gra. Za nami weekend, w którym to szukaliśmy no właśnie możliwości schłodzenia się, więc okoliczne jeziora, plaże, mniej bardziej popularne, duże, mniejsze, wszelkie, gdzie można było tylko wejść do wody. Te miejsca cieszyły się wielkim zainteresowaniem i trochę jak mantry, ale przypominamy, bo wakacje dopiero startują, że wodniacy ostrzegają, specjaliści od bezpieczeństwa przypominają, że gdy jesteśmy bardzo rozgrzani, to nie wchodzimy gwałtownie do zimnej wody, nie skaczemy do niej, gdyż organizm może różnie zareagować. To po pierwsze, a po drugie, pamiętajcie, że bezwzględnie, pod żadnym pozorem do wody nie wchodzimy, będąc pod wpływem alkoholu, bo to się najczęściej niestety, ale kończy tragedią, a tu nikomu tego nie życzymy. Zatem dbajmy o siebie, bądźmy bezpieczni, wypoczywajmy, ale z głową i rozsądkiem.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
10: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku. Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od festiwalu filmowego

0: Latofi Fest ten trwa, no i można oglądać oczywiście znakomite propozycje filmowe z Polski, ale i nie tylko. Gorąco polecamy do tego spotkania z aktorami. I tak na przykład dzisiaj będziecie mogli uczestniczyć w spotkaniu z Piotrem Głowackim i Dawidem Janickim. To spotkanie w Cinema City dzisiaj o godzinie 18.15. Wstęp darmowy. Wykorzystując aurę, nie sposób nie wybrać się na baseny miejskie letnie, od chociażby Aqua Toruń, czy też inne miejskie pływanie. Doższkolne pływanie są dostępne dla uczniów z Afriko, w większości w godzinach przedpołudniowych, a na letnich basenach już w najbliższą sobotę, tym razem na bydgoskim Przedmieściu, kolejna odsłona imprezy Summertime. Dużo zabawy, między innymi także będzie można ponurkować z Family Diving, do tego całe mnóstwo animacji, niespodzianek, gier i zabaw. To już od 11 na bydgoskim Przedmieściu w najbliższą sobotę. W sobotę też przez miasto przyjedzie rowerowy rajd. To będzie sportowy rajd szlakiem, no właśnie, Towarzystwa Sportowego Sokół. Start 10.30 na bydgoskim Przedmieściu.
1: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

tylko kombi, ale z dwoma i, bo jest jeszcze jedno z jednym i, a to robi różnicę. W pogodzie ciepło, gorąco, ale nie tak już upalnie i to też zrobi różnicę. Szczegóły meteo mamy dla was za chwilę w Gra FM. Pozostańcie więc koniecznie z nami.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
6: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
8: BYD. Build your dreams.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: To upalny dzień w Toruniu, prawdopodobnie ostatni w tej fali upałów. Dzisiaj jeszcze termometry pokazały 34 stopnie, jutro ma być już 27-28. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystne, na niebie sporo słońca, ale wieczorem lub w nocy z poniedziałku na wtorek przez region może przejść burzowy front. Wtedy popada i mocniej powieje.
16: To jest Radio Gra.

0: Z Golden od Hunter X w Radiu Grano. Niestety nie udało się zdobyć złotego medalu. Wicemistrzowie Polski. To brzmi też dumnie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Pomorzani Toruń nie pokonał siemianowiczanki. Najpierw na wyjeździe przegrywaliśmy 4-2. No i taki sam wynik w Toruniu, w tym upale skwarze, który mieliśmy wczoraj. Ale medale, srebrne medale zawisły na szyi naszych hokeistów, za które też im się należy wielki szacunek i brawa. Do sportu wrócimy niebawem po naszym serwisie o 15.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Gorąco!

0: KFC.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
1: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
12: Po reklamie.
13: To jest wakacyjne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Gra. Jest 15, czas na najnowszy serwis informacyjny.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Startuje przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Zanim rozpoczną się główne prace, drogowcy chcą przygotować nową organizację ruchu w okolicy. W ubiegły weekend na skrzyżowaniu Ceramicznej i Olsztyńskiej powstało tymczasowe rondo. Zwracajcie uwagę na nowe znaki. Przypomnijmy, że wcześniej wprowadzono już zmiany na ulicy Płockiej oraz ulicy Skłodowskiej-Curie.
0: Wiadomości Radia Gra.
14: Teraz informacje z MZK w Toruniu. Dzisiaj wstrzymano ruch tramwajów linii numer 1 między Aleją Solidarności a przystankiem przy Skarpie. Jedynką nie pojedziemy do 17 lipca. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Zmiany są związane z naprawami infrastruktury torowej i sieciowej. Na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności została uruchomiona linia tramwajowa numer 9. Dalej kursuje zastępczy autobus ZT5. Tam wprowadzono korekty czasu przejazdu i zwiększono częstotliwość w godzinach szczytu.
14: Rozkłady jazdy publikujemy na Gra FM. Na naszej stronie internetowej znajdziecie również rozmowy z laureatami plebiscytu Toruńskie Gwiazdy. W kategorii Wykonawca Roku wygrał 27 Fact Demons.
16: Ja staram się muzycznie bardzo robić to, co po prostu włada emocje i wszystko, więc cieszę się, że po prostu ludzie doceniają to, co czuję po prostu i mnie wysłuchują.
14: Dodajmy, że to już czwarta statuetka rapera na Toruńskich Gwiazdach w ciągu ostatnich 3 lat.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Polska kupi 3 okręty podwodne dla marynarki. Umowę w tej sprawie podpisali w Gdyni premierzy Polski i Szwecji.
17: Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych i oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika, to wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
14: Mówił premier Donald Tusk.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Zapraszam na raport sportowy. Za nami 10. runda żużlowej PGE Ekstraligi. Press Toruń rozbił w piątek zespół z Częstochowy 67-23. Sparta pokonała GKM. Wczoraj Falubas przegrał z Motorem, a Stal z Unią. Teraz w tabeli prowadzi Sparta. Ma 17 punktów, tyle co Unia. Trzecia ekipa z Torunia 16 punktów. Czwarty GKM oraz piąty Motor zebrały po 14 oczek. Walka o playoffy nabiera rumieńców. Zmieniamy dyscyplinę. Pomorzanin Toruń po raz trzeci z rzędu ze srebrnym medalem hokej Superligi. W rywalizacji o tytuł mistrza Polski w hokeju na trawie Pomorek zmierzył się w ubiegły weekend z siemianowiczanką Siemianowice. Przegrał 2 razy 2-4. Przed nami kolejne mecze fazy pucharowej na piłkarskim mundialu. Dzisiaj o 19:00 mecz Brazylia-Japonia. O 22:30 Niemcy grają z Paragwajem. W nocy o 3:00 wystartuje pojedynek Holandia-Maroko.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Synoptycy są raczej zgodni, że to ostatni dzień z tej fali upałów. Jutro w Toruniu słupki rtęci nie dotrą do 30 kreski. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Dzisiaj ma padać. Burzowy front przejdzie przez region albo dzisiaj wieczorem, albo w nocy z poniedziałku na wtorek. Wtedy silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika dzisiaj są niekorzystne.
13: Ja wiem, że nie każdy poniedziałek da się lubić, ale mam nieodparte wrażenie, że te akurat wakacyjne poniedziałki to jest zupełnie inna rozmowa. Kłaniam się, dzień dobry, po 15:00 mocy wam życzymy na dalszą część popołudnia, którą mam nadzieję spędzicie z nami z Radiem Gra. Na dobry początek, Bonfunk MC u nas i Another. Marcin Wiśniewski, kłaniam się ponownie, witajcie.

0: Velvet, Shrug Me Down w Radiu Gra. To są hity pełne słońca. A propos słońca, przypominam, że to ta najbardziej popularna plaża w okolicach Torunia, czyli Jezioro Kamionki. Tam też oficjalnie można dojeżdżać autobusem miejskim kilkukrotnie. No ale są też plaże chociażby w Chełmży, która jest czynna codziennie z ratownikami od 10 do 18. Kolejnym miejscem poza Kamionkami jest chociażby jezioro w Józefowie w gminie Lubicz. Też czynne codziennie od 10 do 18 z opieką ratowniczą, pod okiem których to można bezpiecznie popływać. Do czego was zachęcamy. Piszemy też o tych miejscach, gdzie można trochę złapać, no i właśnie, przyjemności i orzeźwienia na portalu gra.fm.
1: Reklama.
2: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: Za nami finał plebiscytu Toruńskiej Gwiazdy 2026. Wszystko jest już jasne, a po godzinie 16 usłyszymy zdobywczynię w tym przypadku nagrody za tytuł DJ-ki roku, co też jest niespodzianką. Szczegóły po 4:00, pozostańcie z nami, a za chwilę wracamy do hitów pełnych słońca.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: żyjących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
3: Kaufland jest? Już cztery kategorie z laurem klienta.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires. Po reklamie.
7: Synoptycy są raczej zgodni, że to ostatni dzień z tej fali upałów. Jutro w Toruniu słupki rtęci nie dotrą do 30 kreski. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Dzisiaj ma padać. Burzowy front przejdzie przez region albo dzisiaj wieczorem, albo w nocy z poniedziałku na wtorek. Wtedy silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika dzisiaj są niekorzystne.
8: To jest Radio Gra.

0: Imponujący początek lata w naszym mieście, regionie, w całym kraju. To także niestety oznacza zagrożenie w lasach. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje o tych zagrożeniach także na swoich social mediach. My też piszemy o tym na portalu Gra.fm. Od początku tego roku na terenie właśnie Lasów Państwowych w okolicach Torunia doszło do 170 pożarów, które objęły ponad 92 hektary. A ta sytuacja teraz, szczególnie kiedy jest tak bardzo gorąco, jest mocno napięta. Kolokwialnie mówiąc, o tym piszemy w szczegółach na Gra.fm. Co trzeba zrobić, żeby zachować bezpieczeństwo w lesie? Proszę poczytać, bo to są ważne informacje. A za chwilę u nas 16, no i za chwilę kolejne wiadomości w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: No i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Eura GD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Po reklamie.
0: 16 na zegarach, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny.
16: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze strzelaniną w miejscowości Stade na północy Niemiec. Jedna z nich to najpewniej sprawca. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Zginęło 5 osób. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Krzysztof Zasada na więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanych?
17: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
16: Niestety Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Tajką Mananchayo Savankeł 6-2, 5-7, 2-6. Ten pojedynek oglądał Wojciech Marczyk.
18: Tak, witamy
16: cię.
18: Dzień dobry.
16: No Wojtku, niestety to było spotkanie pełne zwrotów akcji.
18: No i to takich negatywnych dla Maji Chwalińskiej. No, no na właśnie. Tym spotkaniu zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka, mając piłkę meczową, pośliznęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie. No i to wykorzystywała reprezentantka Tajlandii, która zagrywała gdzieś piłki szeroko po kątach, tak żeby wykorzystywać ten brak możliwości ruchu przez Maję Chwalińską. Polka do końca próbowała walczyć, nie poddała tego meczu. No niestety, jak wspomniałaś, tego trzeciego decydującego seta przegrała bardzo wyraźnie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
20: 34 stopnie w najcieplejszym momencie dnia pokazały termometry w Toruniu. To prawdopodobnie ostatni dzień tej fali upałów. Jutro będzie już nieco chłodniej. Jeżeli chodzi o deszcz, dzisiaj wieczorem, w nocy lub jutro poranku może popadać. Przez region przejdzie burzowy front. Ostrzeżenie meteo od IMGW w tej sprawie będzie ważne dla miasta i powiatu toruńskiego do wtorku do godziny 6.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: No i mamy to, 16. Staje się faktem. Kłaniam się i pozdrawiam tych, którzy dołączają. No i szczęśliwców, którzy właśnie zakończyli swoje działania w pracy, domykając tym samym poniedziałek. A przynajmniej pierwszą jego część. Marcin Wiśniewski, kłaniam się. To są hity pełne słońca. W Radiu Gra Dawid Podsiadło na początek, a później Lekili u nas.

0: Cześć, Toruńskie Popołudnia. My wracamy wspomnieniami do Toruńskich Gwiazd. Nawiasem mówiąc, fajna fotorelacja na naszym portalu na Gra.fm. DJ-ka roku. Poznaliśmy. Tak, DJ-ka w tym przypadku. Justyna Dark na scenie toruńskiej nie tylko od 18 lat, a rozmawiał z nią Michał Mrozek.
1: To jest śmieszna sprawa. Ja nie lubię być na świeczniku, ale lubię, jak suwa się wokół mnie ludzie. Najlepiej właśnie, jak jest ciasno w klubie. Jak jest środek, nie ma żadnego podestu, jest wszystko na jednym poziomie. No i ja po prostu dzielę się muzyką, bo ja bardzo dużo muzyki słucham, różnych gatunków, nawet indie popu i metalu, więc ja po prostu uwielbiam muzykę. Jakby to jest trochę może i sztampowe, ale tak jest.
0: A gdyby ktoś chciał usłyszeć Justynę Dark na żywo, no to chociażby na festiwalu Kubity 8 sierpnia. Zdecydowanie polecamy.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Helu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od spotkania z Piotrem Głowackim, dzisiaj Dawidem Janickim. Panowie aktorzy, jeden z nich reprezentujący także nasze miasto.

0: pojawi się w ramach festiwalu Bella to Vivest 2026 w Cinema City. Do spotkania dzisiaj z panem Piotrem i panem Dawidem o godzinie 18.15 w sali numer 2. Wstęp jest darmowy. Gorąco polecamy. A wieczorem po 22.00 kino pod gwiazdami na dziedzińcu ratusza. To miejsce też warto odwiedzić. Odwiedzamy także stronę internetową, na której mamy całe mnóstwo spisanych wakacyjnych propozycji. Toruń, lato, zabawa i wy. I tak na przykład już jutro baseny szkolne zapraszają od 9 do godziny 16. Młodzież, wchodzicie na podstawie chociażby legitymacji szkolnej. A w najbliższą sobotę pojedzie przez miasto, a w najbliższą sobotę rowerzyści znowu wsiądą na rowery, by przejechać przez miasto z przewodnikiem Pawłem Bukowskim, tym razem w ramach sportowego rajdu. Ten wystartuje z bydgoskiego przedmieścia w sobotę o 10.30 szlakiem Sportowego Towarzystwa Soku. Polecamy!
1: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

Kolejna runda żużlowej PG Ekstraligi za nami. Gorąca runda, bez wątpienia. W Toruniu działo się w piątek. No a dziać się będzie już najbliższą niedzielę, bo przecież Torunianie jadą do Grudziądza. O tym meczu więcej u nas po 17:00.

0: Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
9: Po reklamie.
10: 34 stopnie w najcieplejszym momencie dnia pokazały termometry w Toruniu. To prawdopodobnie ostatni dzień tej fali upałów. Jutro będzie już nieco chłodniej. Jeżeli chodzi o deszcz, dzisiaj wieczorem, w nocy lub jutro poranku może popadać. Przez region przejdzie burzowy front. Ostrzeżenie meteo od IMGW w tej sprawie będzie ważne dla miasta i powiatu toruńskiego do wtorku do godziny 6.
11: Jest Radio Gra.

jest tatuatorką, malarką, performerką, no i do tego jeszcze pewnie kilka talentów jeszcze by się znalazło. Od chociażby ten rzeźbiarski. Mowa o Tynie Majczuk, która była gościem ostatniego Kalejdoskopu Rady Gra, tego przed wakacjami, o sztuce bez granic. Warto posłuchać tej rozmowy Oliwii Ciszewskiej z Tyną Majczuk na naszym radiowym portalu gra.fm. Polecamy i gramy. Teraz już w bardzo wakacyjnym klimacie. Coco Jumbo i do przodu, wiadomo.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
10: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
11: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
12: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
13: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
12: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
14: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
15: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest tu Politechnika.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Bo jest Politechnika Bydgoska.
19: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
20: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
21: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
23: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
24: Po reklamie.
25: Mamy 17, mamy też dla Was kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Słuchajcie, Radio Gra.
26: Sąd rodzinny ma zająć się sprawą 5-latka z Częstochowy, który ze złamaną nogą wzywał pomocy. Jego mama oraz jej znajomy byli wtedy kompletnie pijani, a w mieszkaniu znajdowało się jeszcze dwoje innych dzieci. Marcin Boczek zna szczegóły. Marcinie, kto wezwał tam policję?
27: To była reakcja sąsiadów, którzy w niedzielę w nocy usłyszeli płaczące dziecko na klatce schodowej. Chłopiec wyszedł z mieszkania i wołał o pomoc. Wezwani na miejsce policjanci zauważyli, że 5-latek ma uraz nogi. Dziecko trafiło do szpitala i przeszło tam operację. Jednocześnie policjanci weszli do mieszkania, gdzie było jeszcze dwoje innych dzieci w wieku 4 i 11 lat. Mama chłopca i jej znajomy spali. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kobiety 2, a u mężczyzny promil alkoholu. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej, a kobiecie postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
26: W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka.
28: Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie.
0: Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych. I oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika, to wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
26: Mówił premier Donald Tusk. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł. Obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie priorytetowo obsługiwane mają być pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 pociągów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
2: Do 20 będzie obowiązywać alert meteo dotyczący upału, ale synoptycy z IMGW wydali dwa ostrzeżenia dla Torunia i powiatu. Drugi dotyczy burz. Te mogą przejść przez region dzisiaj w nocy. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru punktowo z prędkością do 100 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
25: Na lato, na wakacje, dobrze pogramy orzeźwiająco za chwilę u nas. Michael Patrick Kelly, tak, z tych Kelich od Kelly Family. Pamiętacie sprzed lat? No to pan Patryk jednak postanowił pójść w solową karierę i całkiem nieźle mu to wychodzi. I tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiewski, dzień dobry, po piątej w Radiu Gra.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: W ostatni piątek Toruń rozjechał Częstochowę u siebie 67-23, nie było co zbierać. Grudziądz przegrał na wyjeździe we Wrocławiu 51-39, Myszy nie dały rady Lublinowi 50-40, no a wczoraj wieczorem miejscowa Stal Gorzów nie dała rady Unii Leszno, przegrywając 37-53. No a przed nami kolejna kolejka, to już w najbliższą niedzielę Hit 19:30 w Grudziądzu. Torunianie jadą na derbowy pojedynek do GKM-u, no i byłoby pięknie, gdyby udało się wywieźć z tego miasta jakieś dobre punkty, prawda? Na to liczymy. Ten mecz już w niedzielę.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
4: BYD. Build your dreams.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie, tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
10: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
6: O reklamie.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

Na zasadzie sentymentu Just Another Day, John Secada, wyjątkowy głos, no i przebój, który wraca. No i takich też wspomnień czar, muzycznych wspomnień czar u nas w te wakacje brakować nie będzie, bo to są hity pełne słońca, panie panowie. Za chwilę a propos słońca sprawdzamy dla was najnowszą prognozę pogody. Pozostańcie więc koniecznie z nami.

0: o Moda J-ku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodaj.pl.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
6: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Zapraszamy!
7: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
11: Po reklamie.
12: Do 20 będzie obowiązywać alert meteo dotyczący upału, ale synoptycy z IMGW wydali 2 ostrzeżenia dla Torunia i powiatu. Drugi dotyczy burz. Te mogą przejść przez region dzisiaj w nocy. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru punktowo z prędkością do 100 km na godzinę.
13: To jest Radio Gra.

0: tak też energetycznie docieramy do finału naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Gra. Niech moc popołudnia będzie z wami, tego wam życzę, a za chwilę o 18 u nas ostatnie dzisiejsze wiadomości. Kłaniam się i pozdrawiam, mówiąc do usłyszenia jutro po 13 w letnim klimacie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
7: Chcesz uczyć się z najlepszymi w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach? Poznać nowoczesne technologie tajniki elektroenergetyki i energetyki odnawialnej wodnej? Zapraszamy do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna Wodna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdujemy się w Wielkopolsce, w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza. Centrum zaprasza uczniów i studentów, osoby dorosłe oraz nauczycieli na szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie elektroenergetyki, energetyki odnawialnej wodnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej bcuenergetykawodna.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl. Po reklamie.
9: Alerty przed burzami dla 13 województw ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku, m.in. w okolicy Lwówka Śląskiego, gdzie jest Martyna Czerwińska. Martyno, czy pogorszenie pogody jest już odczuwalne?
10: Tak, przed chwilą złapała mnie dosłownie ściana deszczu z gradem. Teraz znów wyszło słońce, ale dosłownie na chwilę, bo z każdą godziną pogoda ma się pogarszać. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
11: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
10: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach. Pani Mariola, którą spotkałam przed chwilą na spacerze w deszczu, powiedziała mi, że po fali upałów bardzo czekała na to chłodzenie.
12: Niech będzie deszcz, aczkolwiek te burze niekoniecznie, bo wiadomo, z czym się wiąże burza, tak? Ale deszcz jak najbardziej wskazany.
10: Niebezpiecznie. Może być nawet do jutra.
9: O pechu mówią polscy kibice po przegranej Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju podniesionej w czasie gry kontuzji. Przegrała z Tajką Manam Czają Sawankeł w trzech setach 6-2, 5-7, 2-6. Mecz z polskimi kibicami w Londynie oglądał Bogdan Fremorken.
13: oklaski były, bo się należą, oczekiwania duże, więc dajmy jej chwilę czasu.
14: Mieliśmy do czynienia tutaj ze zrządzeniem losu, no to był niesamowity pech, prawda, bo ona grała wspaniale, to jedno niefortunne poślizgnięcie się na korcie.
15: Mnożymy każdy twój sukces, dzielimy każdy smutek, także brawo ty i tak świetnie sobie radzisz. Emocje straszne.
14: Co moglibyśmy jej przekazać w tym momencie?
16: No na pewno dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców, ale widać, że ten ostatni set był no, taki wymagający, dużo bardzo męczący dla niej.
17: Do 20 będzie ważne ostrzeżenie meteo dotyczące upału w naszym mieście, a do jutra do godziny 6 będzie ważny drugi alert meteo od IMGW, ten dotyczący burz. Te mogą przejść przez region dzisiaj w nocy, wtedy popada i silniej powieje, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
18: Pierwszy wakacyjny poniedziałek, to i chyba dawno tak nie było, że będziemy się cieszyć z obniżającej się temperatury, ale jeśli chodzi o muzykę, no to zadbam, żeby było ciepło, wakacyjnie, przyjemnie. Robert Bojowski, dzień dobry, w radiu gra Justin Bieber, Nicki Minaj, teraz.

0: A, to jest akurat artysta, który dość regularnie lubi zaglądać do Polski, Sean Baker, i nawet w tym miesiącu był, i nie po raz ostatni tego lata, także może gdzieś tam na wakacyjnej trasie uda wam się pojawić na imprezie z nim. Jedno jest ważne przed taką trasą, to znaczy, no nie jedno, ale o tym to nie zapominajcie tego lata. Upewnijcie się, że klimatyzacja w samochodzie jest sprawna, że pracuje pełną parą. No ja się w taką trasę wybrałem w weekend bez klimy. Nie muszę chyba mówić, że to była droga przez mękę. Sprawne audio też się przydaje, no bo dzięki temu za chwilę Feliksa Jena, Sofię Zbechcar będziecie mogli posłuchać w Radio Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na z orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.

Owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

prawda, że to latem brzmi jeszcze lepiej. Mrozu i złoto w radiu grane i właśnie taki złoty kolor niebo miało ostatnio, ale już nie narzekajmy na to słońce i temperatury. Jeszcze się w tym roku zimnym nacieszymy, aż nam w pięty pójdzie. No, mamy cztery pory roku, co prawda, ale jakoś tak nierównomiernie porozkładane. Zima trwa pół roku, a lato, jak dobrze pójdzie, to jakieś 6 tygodni, a zaczęło się, trzeba przyznać, z przytupem. No, jakby były deszcze i wichury na początek, to by dopiero było narzekanie. No, nie dogodzisz. Chociaż jeśli chodzi o muzykę, no to radzimy sobie w Radiu Gra w czasie wakacji. Posłuchajcie, jakie to lekkie, przyjemne. I jeszcze tytuł idealnie pasuje, Ocean House, a później jeszcze imprezowe Vice się pojawi.

0: No, jeżeli chodzi o to Sorry Papi, to popisali się naprawdę. Topic Becky G. Mamy kolejny hicior w trasę w stronę wakacji. Tylko pytanie, Bałtyk czy gdzieś dalej, za granicę, na All Inclusive? Na szczęście są fani i tego, no bo inaczej to byłby tłok, chociaż coś czuję, że nad polskim morzem to i tak będzie. Tu też mamy ścisk w muzyce, no bo już się Komodo wpycha. Posłuchamy go za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Do 20 będzie ważne ostrzeżenie meteo dotyczące upału w naszym mieście, a do jutra do godziny 6 będzie ważny drugi alert meteo od IMGW, ten dotyczący burz. Te mogą przejść przez region dzisiaj w nocy, wtedy popada i silnie powieje, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: Bo z taką awanturą to nawet o tej porze można rozkręcić imprezę z tańcami pośród domków letniskowych. Tylko wiecie, z tą muzyką to też ostrożnie. Najpierw warto wyczuć, zanim się zrobi głośniej, czy innym to nie przeszkadza. I nie tylko pod pensjonatem, ale też w pociągu. No niestety są niektórzy nienauczalni, którym się wydaje, że dźwięków z ich telefonu cała reszta też chce słuchać. Tak nie robimy. No po to wynaleziono słuchawki, a w słuchawkach to sobie Kygo można rozkręcić na cały regulator. Właśnie jego z Khalidem zagram wam za chwilę w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Gastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
11: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
12: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasz salon Toruń Sieradzka 31.
14: BYD. Build your dreams.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.

No to jest właśnie taka muzyka, która zawsze, co roku, w czasie wakacji, od dziesięcioleci jest gorąca. Madonna w radiu gra, chociaż słowa związanego z gorącym to pewnie macie dosyć. Spokojnie, będzie chłodniej. No nie wiem na jak długo, oby nie na całe wakacje, chociaż kolejnych rekordów ciepła nie potrzebujemy. Czekamy za to na inne rekordy. Jakie, to powiem wam za kilka minut, a teraz rekordziści w liczbie odbytych imprez sylwestrowych, bo pojawiają się na każdej. Bonnie M. Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

Madison Mars w Radiu Gra, żeby was tam trochę rozruszać, mówię, do popołudniowej zmiany, no bo reszta to może się wylegiwać, odpoczywać, najlepiej w pobliżu klimatyzacji. Mamy już rekordowe temperatury na początku sezonu, ale czekamy w czasie wakacji również na wasze rekordy. Jeżeli macie czym się pochwalić, no to napiszcie na stronie Radia Gra. To może być najdłuższy urlop, największy korek, w jakim staliście. No o rekordowej wadze to będziemy pisać pod koniec wakacji po tych wszystkich zapiekankach. Rekordowe wakacje na naszym www. No i mamy w tym sezonie chyba rekordowo dużo dobrej muzyki. Za chwilę Eben w Radiu Gra.

tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: To co, kto zauważył, że kierowca siedzący w samochodzie obok na światłach śpiewał to samo? To znaczy, że też Bruno Marsa słuchał. To macie gratis od Radia Gra. No ale jeżeli chodzi o wakacje, no to podobno w tym roku są droższe o 16%. Chociaż jak komuś wystarczy miejsce noclegowe z 5 innymi osobami w pokoju, to i za 40 zł przenocuje. Może nie będzie komfortowo, bo jeszcze łazienka na korytarzu, ale na pewno wesoło. To teraz, żeby się to liczne towarzystwo nie pokłóciło, czego słuchać, to ja was pogodzę. Ale Say One Republic najpierw w Radiu Gra, a później jeszcze wspaniała Ania Dąbrowska zaśpiewa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To jest właśnie muza na wakacje. Taki klimat lubimy. Milki w Radiu Gra. Jeśli planujecie wkrótce długą wakacyjną podróż, to ja bym na waszym miejscu jeszcze dziś albo najpóźniej jutro zatankował. No bo jeszcze mamy te niższe ceny na stacjach. 95 max 6 zł. Olej napędowy 6,19. Nie do wiary, że cieszymy się z takich wysokich cen, no ale tak nam porobili. No i podobno pojutrze już benzyna ma kosztować 6,70, nawet 80, a olej napędowy 6,90, czyli prawie 7. No, ciekawe, że oni to nazywają rządowymi obniżkami, tak jakby rządzący z własnej kieszeni nam dawali, no. Ja twierdzę, że po prostu zabierają mniej niż zwykle. Całe szczęście, że muzyczne paliwo płynie bez ograniczeń. Za chwilę Ricky Martin w Radio Gra.
1: Reklama.
2: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
11: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
12: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
13: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
14: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest tu Politechnika.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Politechnika Bydgoska.
19: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
20: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Po reklamie.
24: To jest Radio Gra.

0: No i nic dziwnego, że nam w poniedziałek czas tak szybko płynie. To między innymi dzięki Milky Chance. To on tak działa i będzie więcej, bo na kolejne minuty po 20 będę miał dla was w Radio Gra jeszcze między innymi Ale Farben i Margaret też zaśpiewa.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
9: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
12: Po reklamie.

No słychać, że Margaret też potrzebuje schłodzenia. Cool me down. No, zawsze można wypróbować metodę z mokrym ręcznikiem, który można się otulić, tylko tu też ostrożnie, żeby w poczekalni do lekarza nie wylądować. Zresztą służba zdrowia też chce na urlop. No kiedy? Jak nie teraz? A najlepiej taki wypasiony, nie? Na Malediwach. W prezencie od firmy farmaceutycznej. No w końcu po coś wydajemy te tysiące na Big Farmę. To nie chociaż oni skorzystają. No dobrze, to jak już sobie wyobrazimy plażę, leżak i palmę, to jeszcze niech Gypsy Kings zagrają. Pienso con sueño para siempre.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Chihuahua.

No nie mówcie, żeby się przede mnie potańczyło na pierwszym turnusie. Savasz, dobry na każdą lokalizację od Kołobrzegu po Juratę, tylko jak będziecie rezerwować domek albo pensjonat nad Bałtykiem, to się upewnijcie, czy ta miejscówka faktycznie istnieje, jeśli tam jeszcze wcześniej nie byliście, żeby się nie dać nabić w butelkę. Butelki to lepiej odnosić do butelkomatu, to może nawet na lody uzbieracie, a jak będzie ich bardzo dużo, to może nawet na wycieczkę, na Ibizę. To właśnie on, Wally Lopez, często bywa w tamtych stronach ze swoją muzyką, a później jeszcze obowiązkowa w czasie wakacji Garcia zaśpiewa Bamboleo.

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: No w

0: Lata tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Oj, muszę wam powiedzieć, że sporo koncertuje Oskar Cym z tego lata. Może uda wam się załapać na jego koncert, kiedy będziecie tak podróżować po kraju w czasie wakacji. Z koncertami Modern Talking może być trochę trudniej, ale od czego macie Radio Grano? Od tego, żebyśmy wam grali taką muzykę, która zawsze brzmi dobrze. I żeby nie było, że tylko Modern Talking, no bo później jeszcze Rihanna tu doskoczy do mikrofonu prawie jak na wieczornym karaoke, tylko bardziej fachowo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: mama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
14: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
15: Po reklamie.

przebojów Power of Love było więcej, ale to ten bardziej wesoły, no bo latem to właśnie o wesołą muzykę nam chodzi. Nostalgiczne nuty to będziemy sobie przy kominku zimą puszczać, żeby w wakacje powspominać. Radio gra hity pełne słońca, no i mam dla was jeszcze jeden numer z czasów, kiedy nikt nie kręcił afery o to, że latem jest gorąco. OMD teraz, a później jeszcze w radiu gra September.

0: rama.
1: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: To jest

No był taki czas, że Maria Magdalena pobijała wszelkie rekordy w listach przebojów i na imprezach, chociaż to wtedy się dancing nazywało, ale teraz to ja was o wasze prywatne rekordy pytam. No i Klaudia już pisze, że lato zaczyna z rekordowymi długami, no ale skoro i tak już są, to śmiga na 2 tygodnie z chłopakiem na Mazury, a spłacaniem to się będzie przejmowała później. To jest jakiś sposób, tym bardziej, że na Mazurach was pod namiotem raczej komornik nie namierzy, no chyba, że po sygnale GPS z telefonu. O jakich rekordach wy możecie napisać? Dajcie znać na stronie Radia Gra. Nie wiem, czy dziewczynom właśnie o mazurskie Eldorado chodzi, no ale właśnie to jest w tytule. Sanach i Daria Zawiałow, no znakomite są w duecie, posłuchajcie.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

No ona to chyba nam na przekór robi w stronę słońca. Ewelina Lisowska w Radio Gra. Coś mi się wydaje, że niektórzy to chcieliby obrać przeciwny kierunek, chociaż na chwilę. No, ale na szczęście nocą będzie można się schłodzić, a kolejne dni mają być już bardziej znośne. No to wszystkim życzę spokojnej nocy, chociaż to jeszcze nie jest pora na spanie. Mamy wakacje, nie spać, zwiedzać. Robert Bojanowski, udanego lata i do usłyszenia jutro po 18. Na razie, pa!

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
1: Zdrowit.
8: Po reklamie.

tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.